Visitors of Monsters and Men, Bechorjin, Dvanache, no a dosse da serbsko, hat doscheschi, hujmnie na wushi. Krzeszczan alias James Münk, nas zweseli. To je Sara Bretschneiderec. Atiš Maria Matsena nam zaspiewa tu serbskim rozwasu. A sobie dawa tyś wiezo. Aj możesz rec troszku szpanskiego, italskiego flera, dowolua flera tu serbskim rozwasu. Mario Biondi, Mundo Colodriado.

znaj ukraj, bo vizo, jo za tunat nam zaspio po vašnju kola augusta kocara, sedam pošeščiche. A kak da bi konc tydzenja čeroša punžela, sče renje so vočerstvili, za jednoho z nas zakske, by to vo sebe riahne konc tydzenja vun, aber wona, je menujce viace hač 1 000 000 v loče euro jackpot dobyła, dokładnie 1,6 milionu euro, prasza so jenoš kelko po dawkach jeszcze wyższe wostanie. Viace hač 100 milionu bichu jackpotze, ale štutožnot a zdobudżahaj. To trebaš smerč wujke zbożo za to, ale hej, jeden ze zakski je znamenša menšu sumu skotowa dobył, jeli so dženca po takim nichtu z vašo blisko w obsvieta vo sebe veseli. Snada by to wun abo wona, snano susot, snano busowy šofer, abo předabaka, dženca rano pola pekaria, ja by to na kužde pat, kuždym z nas pšau, a tyž přicpil vo som pošle štiche. A vo sebe so netko veselu, so môžeme novu serbsku produkciu. Serbskiego rozwoju hudnu produkcji Zaracz Bożena Bjarszec. Nam zaspiewa Seju Zaso Tam na tekst Petra Dziswoka, wobdziewali su albo skomponowali, staj spił Enja Boban a Friedrich Steinke z Berlina, a wony spił. Słyszycie też nasze damotne app, albo możecie się tam teles czanycz. Serbska hudźba, szudzie a przeco Seju Zaso Tam. Bożena Bjarszec, serbskim rozwosu, 9 po 6, tu staj Katka a Jakub.

0: Jasem Ludkito, experta za borakowstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj. Zaplac, Hanne. Aua, hija zaso jeme kundwora kaunewa. Tute kretze zaki.
1: Masz dobru krej, na mnie z coba nie letaja.
2: Zoso tak do tebe da, Jakito, zależy hegen na tym, zoso wieci a tuši hač mój.
0: Nie, to nie może być. Ma to je o wiele tuši hač ja.
1: Hej, ja moju krej raczo dariu. Dobrowolnie, kujšta kapka liči, przynies Božu.
2: Ma to smitajke moličke, so ist zwar eine Apparatsakrie, da rinne Pschistup niemamme.
0: Ne, Firne, kund voram sme wulke dosch, alle sakrie da rinne sme sasso psche Mauke.
2: Bola da moi ras na tvoje Žiuki, de modre linki tu pod kožu, ani millimeter wulke. Gotra molička jelička, by tu trichič moa.
1: Jelička? Kak netko, zakrýdárene mi jeličku do žiuky teknu.
2: Žaden strach, to je moličký piks. Ale kajši, že praje nemá to, tvoje žiuky sú přemauke.
0: A nie, pojma to, môj rajka moje si krýdárensku staciu. Ja som Lada z Šprycu a Juro je šeflika.
1: Tu je moje łożo, zaczynię łoci, a netko kaunie.
3: Co je tu los? Studa je zaso ludka za darinę kreje przynies. To możemy to la nedom krej kundworu zać.
1: Co? Haj, kundwore, tu te cycaki.
0: Mato! Słyszę hiżo zaso jednu laczną kundworu przyleczeć. Najlepiej są nitko wiace neibasz.
1: Datla od mianicza necha. Kiedź bój ty raczo, Kito. Dalej ci zaso k tebi.
0: Kundwora! Zmińco!
2: Wujstaj mi, ekspertaj. Ja są nitko wo dobru z nidań postaram. To je przy kredarinju to najważniejsze.
0: A kundwore, si nech krej druge wopstaraja. Naša krejdárenská stácia je jenož sa ľudky votorena a netko zaurena.

Ralf, Bumibor, Sikrotko, Dotsi, Bedel, Ginasse, Domje. Nur als Budget retter Bomhatsch, Problem fallowat sich Wutscheriu Wolojic, Wulki Praschak. Snanosche, Wottem Hijo Swischeli, sagt se Kultusministeri Sachske, Tag Menowane, Chasobe Konto, sa Wutscheriu, Sawiest. Schnurtorika, Sommerjatschi, Gischtsija Boskit, Psiusat, Schneipräderas, Dwihodjinje, Natijin, Vjatze. Dziewacz, lewu, czuwacz tak rzec. Tutaj chodzi nie, so potem na czasowym kończe przylicza, nalicza możesz też rzec, a po niektórych latach so chodzi nie, kiedyś ma wuczer na tydzień, potem dalej wu czuwacz automatycznie zniża, dokąd je wone czasowe konto dere penene. Widzisz, po takim niszto nie tylko troszkę więcej, a bożyszo troszkę mniej. Wurczuwacz. Przemniczy wyk do tej idei. Kultusowe ministerii mo tunle model hijo lica ze spoczatkom nowego szulskiego lita zawiesz. Tam można so poszit, potem szitce wuczerio wobdzielić, a taki czasowe konto zawiesz. Hacie to dobra idea? Jeno żdere, so nie debu ja przez to rozsudzić, ale w tym rozprawie 3 godzin pecha 40 je.

Sidom Horgin Vosom na Czechie. No a to su si Vucerio Bersdwila zasłużili Vucerio na Wuminku tyś troszku hyno. Wot niedzielę jese horstka czwonu serbskiego szulskiego towarstwa na wiace dniusku wuprawu do austrijskie wuliczała, a to do Kitzbühla tam celotalu chcedzia na przykład z parnikom po Achemskim jezoru cydojecz skakaniszczo w Innsbrucku si wobladacz a ze cylerowy Doe Železnicu, Cillerbahntan, Cillerbahntal, Rikata, Cillerua Doa Železnica, potekim, ke Krimlskim Wodopadam Pucuwacz. Aj, to su zapszyczak, iż ja tak usta nie słyszu, szako nie jestem tak usta austryjski popuczu, to maja tuszczo przed sobą, Vucerio, a tyż Wuminkario, czwonojo serbskiego szulskiego towarstwa, no a serbski rozwoz, czele rady postroby do austryjskiej, a przyje. Wiele wesela przy puczowaniu, a przy wumienie w austryjskiej, przy wuprawie tam, gdzieś su se dojeli, a gdzieś maja nie tylko zawsze riany czas, promadze.

0: Anna Šipši posłuchorio. Sudzienca jara skiedźni wyskacz nam je dalszy zciłował tu do budyskiego studiuja. Na zaski drodze kamiencu to runia droje fota sydaja runy takajż minakałe. Po takim utrumy żak przy naszym przyposłuchariam kisu kietro skiedźni dzienca rano. Stu słysza poprawom serbstwu k serbstwu, tyle praszenie je nas niedzielu zabierało, no k serbstwu słysza tun, gdyż może serbscy ryczeć, to je niemale poeca naszych przyposłuchoriów na nasze online napraszowanie odmówiła. Ale je jeszcze wiele dalszych kryteriów, kotrzeż możecie się niemale hodzinu trajacym podcastcze ARD Sounds naposkać, stu słysza k serbstwu a stu nic. Mirčin Wenk je poreczał tam jest drugim z dr. Kordulu Ratajčakoj a tež Julianom Nyču jako novorečnikaj staj angažovanaj vo sebe na polu revitalizácie serbskeje reče, kajž poveda Julian Nyča.
1: Z mojho vida sluša serbstvo, kuže, kiž má ten motiváciu, ten zájem a tež ten volu so za serbstvo, što ešte šetsto rika angažovač, Serbstce w ryči a kulturze, albo w ryči albo kulturze, żywe być, a te serbskie herbstwo we Łużyce dalej nest, dalej wówić, znana też raz inak myslić, a to szo słysza za mnie k serbstwu.
0: Dobra, Julia Nyča, a jak Češko se zdzila šulerio ze serbski identitu činja. O tym poveda z konkretnymi przykładami tež direktorka serbskej wyższej šule Radvorju Diana Vočerjova. Tu so vupači se podcast na dołu jezbu naš Murat Kosčanič ARD Sounds vopytač a se tam medla tež popuču nadživo a zaso domoj naposkač a štuš se so radšo do temy začitač. Tu namaka nekotre vupači Wuryski wusywania, a też ważne wuprajenia aktorów na naszej internetowej stronie, a naszej damotnej app MDR Serbia, to wam możu jenoż doporuczyć z tym na kurzypad wiele wesela.

Serie. Die Schwebuschitze sind am Bona po was mich, a to su dobre poeszcze za schitki hidziwacych. Ludzio Sakske, Suloni, wiace zasłużili haciszcze lita do toho. Cyrko nie jem zda, bo 4,4% stupowa, tak praj krajne statystyski zariat, Bona 2024, ale je wieso wulkich rozdzielu, a tyż wotwisne, jak wulka je firma, haczje to zariat, hacz płacza po tarife, albo hacze na końcu samostatne, albo nic. Przerysku, smy sakskie, cia posta 1500 euro na leto zasłużili, praja statystykario, w osobie zajmowe je, w przedozaczach, gdzie się dziewonictwa osoby organizowane, su 6500 euro wiace na leto zasłużili, a sobu dziewaczerio, firmo z wiace hacz 1000 przystajenymi, su przerysku 10,000 euro wiace na leto zasłużili, hacz przerysk. Zajmowe liczby, kiż pak lidma tym pomagają, gdyż dobia siedne kujżdy pieniężk dwójce wobroczyć, albo kiż dobia pod hospodarskiej sytuacji czerpeć, a su nażel dziwo zubili, tyż takich szak mamy. 7 godzin 8 cicecie je, a to je niszto rianyho z grekskie Konstantinos Koufos Metro Antistwora.

0: Stuisch so gratu pschima tuntisch nischto nadziwa. Tute heswa pfacitisch delanske satelanske konietze. Tam minuze runie towast wo rumnoscht konietzach. Renoviruja tvaria kajstisch pietzo. Tam nemoža jenoš ze šimi generaciemi woblubua nesvedzine svedčič, ale tisch šidnu zromadnošt skičič. A Diana Fritschitz Grimichova. Rozprawia.
1: Stunezna je niedyszy wiesny stary NDR-ski konsum. Delanscy wobydlerio so na kóżdy pat na nion dopomnia na wieczy rum, do kotrhoż se stupił przez drewiane durie, wobwukowe wokna, przedawaniszczo w uswietlichu, a podwu zadnie jest czyny, stejeszy posłużowanskie blido z kobasowym wukwadom. Dopomni so tejś wiesny przedstejczer Krzestrzan Grun.
2: Ta rumność stała od nikak 590 pozna. Ha, možná je to ten úvod, ten rum, ale tu nebyl jara.
1: Wierch, sceny, szpundowania a elektryka. Wszystko dobiesze so zwutohacz a ponowicz. Zeszlachciwo jest to przez spichowanskie sredki, przez przydatne pieniądze gminy, a w osobie przez prywatników a firmy zeusy, gdzie są twar finansjelnie, a też z dziwowym czasem podpierowali. Poczmonie Krzestrzan Grun wyraźnie. Ruby wutwa jest tu już miastem tak daleko zeszlachcił. Przetoż ma być stary konsum, nowe zetkaniszczo, za starszą ludność Czwełsy. Wieseli so też wiesnan Tomasz Koch.
3: To ja za jara dobre widzu, ha te namakam, ha to rene za so seniore muszę zetkać, ha te druje towarstwa wies dort klub, aber sportowa skupina te, aber so pan druje towarstwa sa na te utworia, na dobra wiecka, ja. Ten jest mysz te ostać, ha szedze dalej, te za ideami potać, ha so gratu przyjmś, tak to, so zreszlachci.
1: A tak maja hižo dost skrute plan do przychoda wudziewany. Do hostcze zawaje organizaciju Janina Wieselina.
4: Ciel poprawom też potom jo, gdyż budzie nasza rumność hotowa, no, profenko jeszcze nie skrę falweja. Ale gdyż pa budzie pon rumność hotowa, zo so jen tam prawidłone zetka, nic jenoń seniorojo, gdyż woprawdzie no znano juno za te młodsze żony, za te starsze żony, gdyż za tych mużów, no bole za tych młodszych muży, zo so może tam jemo zetkać na jene piłko, na jenu besadu, kajsze to niedo w jene korczmy było, ale w osobie te za te dzieci, zo może so jen tam poponu zetkać, emtnyż to romadzie rać, znano spiewać, znano jen instrument naugen, poprawom leži naprejemo ten vone fokus emt na tých seniorach, zoboch jen him tu možnosť dao doma vončinč, zase so z nikoma zetkač, so z ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak bez termina nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie šie generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež išče nekotre škuli fink naromadžič, zobychu stary konzum tak spiešne, kajž možno dotvarič a vuhotovač moli.
0: A vo tutych dživach a zasadne vo džive je nám Diana Fritschitz-Grimichova rozpravjava za tam tovarstvo rumnošč koniecach si vutvaria a to je tam stary NDR-ski konzum, kýž tak so tak prane so přetvorí na tovarstvo rumnošč. 7 hodin, 1 apostaje.

Zabudžene Inse na nošeho albuma skupine Young Ahanka. A ja, to so dorost budyšinje veseli, dorost THW budyšinje. Na grajnem vubidžuanju je moda skupina konstidženja prenje mjestno Zakske se vudobyła. Rudny Chorinach je cokone jednače mustvo z Zakske a Duringske nastupiło. Sido modosnych dobiachu kuži mustve při tym šelake nadavki spelnič, češke vietski nosič, aber tež vosoby na čas tam a sem nosič a dalše nadavki, kiž zdila tež Wobornice maja zmistrować, no a nasi buddhistce zu to najlepiej zmistrowali, a zastupuja Sachsku klietu w Mannheimie na zjazdkowym finalu w utrobnu. Gratulacju na tute miestne, no a THW, Wukowanska służba, aber też policja, szak je tu chwilu runę wzorecu zasadzena, dziś jest dom sypny, o tym chcemy też jeszcze rano tu rozprawić. Kolega Bena Szota jest minucy czera wieczor jeszcze tam dojo, a nam potem o tym rozprawia. No a co są zastonicy z naszej kończyny nam rozprawiali. O tym nie dom Katka powiada tu serbskim rozwosu 8 po 8 je.

0: Za ratario je mea kotrasz, je litsa woprojes gere kwudna a wożna, jasna lipsza, hacz przehorca a sucha mea. Kakda je to možno, Katka, s čim da to zvisuje?
1: Hej, przyczyna za to je poprom cele jednora. Rostliny su, tyž rostu, jara lačne. Treba je potekim wele wody. Tohodla praja buchja tyž napřikwad mieski deszcz stara so wo trebny rust. W serbskim šistwu je šako tyž rika wożna mea ma kwalene mieno, abo jeli je mea kwudna a mokra, belni so buri brožnja a sud.
0: No vidíš, ale na druhý miestne z titola zaujšče, so treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, abo eben jenož došť čopvoty, so by chodere rostli, abo?
1: No aj, jenož svunco je suboptimálne, převele suchote a svunca da bude přespiešne vúsknič. Štož vo znamenia stres za rostliny a tole potom pozdíše žnievo rožuje. Po takým ryzy svunco nelubí bojnú rost. A na przyczynnym smierze płaci to też za ewentualny zmiarsk za czas lodowych muzi. Szkody zmiarska wuskutkuje so na młode rostliny, kajż bierne albo kukurycu.
0: A zima ja możesz po takim riec, gdyż so mej husto deszczuje, a jeli su noce miły albo lochce kłodne, je to najlepy za wunoszne żny, albo?
1: Runie tak. A tole wieczach różne nasi pra-pra-predonicy, kotrz mudry przyspo woku wiedra żana esoterika nesu, ale bazuja na lecdotki trajace wopkiczbołania przyrody. Hiżo niedusze ratorio spoznachu zwisk mier z wiedrom a rostom rostlinu a wunoszkom żniu a se z toho swoje wiedruje rączka z czynichu.
0: A z drugimi słowami możesz też rec na deszcz bohata mea lubi po takim pełne skwady za nazymu. Deszcz w mei przyniesie za cywe lito klip a syno, rzeka. No a takich mudrych burskich prawidło jedosć a nadosć. Jeli u doma macze, namakacze, poladajcze raz do małej kniżki wiedrowych rączku albo do słonika przysłowu Jana Rady Serba Wielem.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Serbski program.
1: A vaš kulturno magazin, Žinca, votorom moderirio Gregor Klim, vidite še. Planowańska wistość, a znasz takie pszicena se jaseliś, przy zawożbie za serbski lud, nowe finansne dogrono jo petpisane, a przepe dane WC penis dajo za serbo, jo ale bużo dla tego takie WC możno, wet tego, co my net pierdasz. Finanze w kulturie są trzebne, runtak aktywna umiena przeciwo obszawicarskim tendencjom, temy w naszych kulturnych powieściach, żynca, ale to nie już ja se nażyjam, aż co wy używali dwójki końc tydzienia, a byli ducy z kelasom, myśmy przeszali za tymi najrednejszymi turami a flackami, żeż se lunujo jeden ulet. Mam takie pokazku na wicze się serski studijny żyn, a co my jeszcze raz ulosować dwie kurce za bosiańską noc Poist Show, a w naszej muzyce tydzień, ja tam gledamy na ten bliski świeżyn stwierdk, tam już zase chleb a sol, ten bergerski świeżyn, ja se myslim, se upwasi o westaż przy radiu.

0: dzieciństwa, co mi jeść, psie zgolił, a w tym prynym syściu to Olberna. Olberna, ja so bliżej po domu, to był raz pierwszy gut, z les Olberny, tam jest drugi świat, tam są góry, a niżej nie tak blisko gromadzie. A tych bom, a ja strasznie rado jeździm, a se to klitu po raz oglądają.
1: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład CZS, Sevilla, Malksa. No, a tam możesz takie redne cunowanie przewiazć. Tam namakajesz swój mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also ktoś pyta swój mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, to go wycakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertu a informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe liczbach.

Seś klasowarskich ścieżką miazy sprywiu a nysu, susza k niej gustiejszym, a nie wiecy komfortabelnym w całej Bramborskiej. Wy na obsi miejo wiecy ako 1000 kilometrów. Dalokowet drogo pełnych autu wielu ruty miazy drugim przez płota a przyrodny park Żłobin Dołu.

ulicujo Karin Czukowa zdeszna. Kelasoarskie tury w Bramborskiej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiezo pesperomie niegajsznych zeleznicowych cereł albo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku a szerokie płoniny lesu a gelów. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bitują więcej wetminiatu gercyckatu krainu. Ta wieleraka geografia zmężni jo cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

Nejša korakše dožywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wesebne. Cały ryt małych domów niskich śpu ulicują we stawiznach regiona. A lody na dwerach wabie raz opytaś produkty direktnie pla producenta na miestnie.

Gerkoła Kelasowarska ścieżka uzgeniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkoła tura na przykład Jolaszka Kelasowarska tura jadna pcizaścia kilometro dujka kraina Jopłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie godzinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wiercha Pöklera pokazuje znanstwa ugetowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada pe Pöklerowych śledach kelasują.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele som już o widział, wesemnie psi klasowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną, a górną Łużycu ty psiecy se psijanej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy i tak tu mówią. Tak z większego tam nie masz już se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

ulicują zagerite kelasowar Marcin Szczepański we swoich dlejszych kelasowarskich turach do Gernej Łużyce.

Ale mnie do głowy psizio jadna cera, gaż klasują w tchysie buza do budyszyna, równo psi sprywi, sobie tam dają wszelkie riedne wedy, riedne gaty, riedne jazory, ale niżi we sryzi leży Biarwocki jazor, on dupolnie kumszny, ten o wielki, ten nie ugleda jako psiroda, ale tam dają jadne albo samo per, riednych kupaniścią, a gaż w lesiu i owiegin siopło, a ja som już opićku mocny od tego kolasowania. Psiecej ten Biarwocki jazor psizio niżi we sryzi, toś te je cery, a tam psi hamery mogą se psiecej dery kupać. A czasy to jo tak przyjazne, aż ja tam westaniom, a poprzałem budyszyn musy na mnie iść jeden dzień cakać. Psi budyszynie ten budyski spiaty jazor jo takie riedne, takie by se tam przyjaznie było ob swieżyś, ale beżko. Psiecej gaż tam psidu, tam są te zelene algi, to riedne ugleda, ale beżko kupać nie są se tam zwierzył. Może byś aż jaden raz.

kela sołanie mimo łuku, liesu gelu, a nie wiecie je puściny nimskieje, tak by megali krótko opisołaś luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajoneje zeleznicoweje cery Jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5,20 kilometru dujka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turnu, psiłuk, jamlice a wajenstow. Gregor Wieczorek psirucyjo tuturu paktla drugieje zawiny.

Taki redny cel jednego kelasowania u naszej okolności o Hesie Buska, bo mieściańska góra. Ta jowy ty wielkiej luboraskiej goli niżi mia z prawozom, a ty ju wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko na granicy tego Hesie Buskiego a luboraskiego kniestwa. U nasze starsze ludzie ju znają tu geru. Młode nic tak rzadko, aż ta gera leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że jeszcze rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jest mega tam, że już myśl. A nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest leżko.

Ab dann пришли, muss ich jeść najlepiej z przewoza. Tam gadają tu starą frankfurtską drogę na Mocho. Taka 15 kilometrów przez Goluzio. A niżej tam ktoś może się pić orientować, albo makar tu ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok. A pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach pen przyjdzie na tu hesie busku geru. Ta jo niega za czas, jako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nięt jo po lietach jo tam narosła jedna gelia, to jo takie wiegin riedne kulia suanie, ale napinać musisz se wetoe po tych pieskowych drogach. Sledk myżo się wet tam psiś przez to płonę tam w tej Luboraskiej goli do Ochoza.

0: Ja, mam przeszanie za was. Z czożinca już mieli wasz smartphone w ruce, a z czoż nasz używali ja, Google Maps, OpenStreetMap, albo drugą digitalną kartu. Z digitalnymi kartami już dawno so orientirujemy przez świat, a coś na takie karcie nie jo, albo nie namakajemy, to ja, praktycznie nie existuje. Ale to ja taki już nie tak było, ako so karty jeszcze siściali. Na przykład, gdyż serskie menia na serskich wiaskach, albo miestnach im nie są pisali w serskie rece. Wed karto buzio wicze to grono przy serskim studijnym dniu we wesebnym, we okresnym Amsche we Baszczu. A organizatorka Uta Henschelowa wedszule za dolną serską reca kulturu ta wie wici.
1: Kust taki studijny żyn ma trzy żyle, dwa przednoska przedce, za stawisne polityku albo ludowiedu, a jeden rycny kurs. A wicze w Baszu są sobożywacze wed Serskiego Instytuta Duce. Brytny przednosk jo z metom Nowakom, wen jo pisał nowy knik z titulom. To jo dwójki titul wed Skultetusa aż do Wikipedia konstrukcja niemsko-serskiego terena w kartografiskich opisowaniach wed 16. aż do 21. stolecia. Wenn ihr könnte mir viele, viele auslegieren, neue Informationen, aber wenn Buscher Tovice beschätzt da ist, und dann drüge ich das, jadna, wo die mir serske Elemente ritzen, die Kreine, Dona Wuschica, referiere was Buscher Te Simon Blum, a Ivan Blakely, wenn ich das kuhe, wo Temu serske Elemente ritzen, die Kreine, Dona Wuschica, wenn ich beschätzt da ist, ja, und ob ich so wann, ja, wie Miestach, aber Gmeinach, Dona Wuschica, Tacke Pomi, Minione Linguistic Landscape, a Referenta, Bujor Tape, Schätzta Jisch, Nintechnis Stau, Togo, Usligenia.
0: Ja, denn Tschechisch Jel, denn Pschelsia Utahen Schelowa Sama, to Bujor Epon Mauwesjerski Kurs, Usmejone Nato, ja, coś we Zastojenstwie, aber we Amtach, tak trebaš, ako so Bujewa Scher, ważne Vokable, Rätsel, Floskle, ja, Sanas Togroni, opetajme doch as Pschiduceras we Amtsche, we Baschtu, Nikogostrovisch, Nasjerski, no? Zawieszcie są takie szykne, drugie zajmowane, przepszosone, wicze, wet zegarzewiszych do dwieju wetpudnia, we okresem amsze we baszczu, a obzielinie jo dermotne.

0: Göns nie ma zauwaspar za serbske lud jove rutze. Žinca zajča stej Franciska Brech, serbska zagornita sakske a zagornite za serbu ve Bramorske Tobias Tyno. Pšepe davej ze s zastupnikom zviskovego ministerstva Nučikovnego Hans Leo Dirks jednu kopiju predpisanego novego financnego dogrona na direktora zauwaspe Jana Budarja. S tym ma serbska zauwaspar planovajensku vistosť až to leta 2016. Goni Buda, na ten nowy Lidzpe Jörg Lidawa, moja kolegina Diana Szecowa.
1: Wet togo lieta dostanio założba za serski lud letnie czoru wiecy ako żywisz a dważastcza milionu euro. To jo około 5 milionu wiecy ako dotych miest. Powojcu płaszi zwisk, zbytk żelitese Sakska a Bramborska. Praktiski pak neo skok taki veliki, groni Buda. Stupajuce koszty sletnych let, wesebnie pla tarifu, jo założba musała szykny z rezervu zapłaszić. Po uszenie zawieszczujo ninto jano, aż mężo szykny struktury oprowasz, a nie musi lużam upowierzysz. Tode teke tak wystasz. Przez po uszenie maju nint pufa, teke gasz personelne koszty dalej stupaju, groni Jan Buda.
0: A klewoni, ja była dyskusja, lec mężo zawożba se jeszcze dowelisz, na przykład Dolnoserską Kulturną Akademię albo recne motivatory, z takim nento pierwszy raz wistosć. Żinca zmakają se teke rada zawożba za serbski lud a wird tamnych temo, wo schon mal Peter Schipan-Wietsche für serbskem Programm ja.

Osna amt pyta za möžnost čami žarjenja. V žincajšnem objaku za kulturu budu diskutirova šake ideje amtska biblioteka audio vjano mała užovana, vena treba nový koncept, kak mogu súrumnosti ešte lepe užovaš, tak oni vjednica, tak uberka Karin Kalauke. Rono tasne jo teke ešte neužovane miestno ve staré radnice v Pitsňu, žošia žinca turistická informácia. Za všetnete mobilie musa amt pašeš, upašio se dla tog Przemysłowaś lec mogu nikutare miestna gromadu. Szegnusz Kronika Lauke ubiak w tej wiecy pak jano porucynia dajo, a w dalszym postupowaniu rozsłużio Pitsenski Amt. Już wiecie, jako Czesinu macie gromadu za crowdfunding serskiego dokumentariskiego filma umiercoka Maja Naglowa, a filma Julius Günzel obgledujo tej z kameru już wiele liet, kak se natura ze zudobowaniem bronice w srejżnej łużycy zminio, a kak se ta ustatkujo na luzi. W srejżiszczu nowego projekta Hucerots Hede stoi göla plaronego, za kotaruż su aktywiste a obsyżarje lieta dwego wejowa Weili Nieżlic, jo, ordowana za chopęg tego leta za bronicu, bronicu w jamu znicona. Gromadu przyszli za film su już o 4500 euro, ale filio nadalej już 7000 euro za przesadzenie projekta Groni Naglowa. By to był jej stwierdzony film w tom reżę w bronicy a naturie we Łużycy.

0: Dzieńca, co mi jeść, pies golił, a w tym prynnym syściu to jest Olberna. Olberna, ja bliżej po domu, to był raz pierwszy gód, z Olberny, tam jest drugi świat, tam są góry, a niż nie tak blisko gromadzie. A takie bomby, a ja strasznie rad to jeździm, a se to klitu po raz oglądają.
1: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład CZS, Sevilla, Malksa, no, a tam możesz takie redne cunowanie przewiast. Tam namakajesz swej mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze, also ktoś pyta swej mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Hasiebus, Dolna Łużyca, a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, to go wycakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kartła informacyjskich toflu malcnie planowałaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowałaś pe liczbach.

Seś kelasowarskich ścieżką miazy sprywiu Annesu, susza k niej gustiejszym, a nie wiecy komfortabelnym w całej Bramborskiej. Wena obsi miejo wiecy ako 1000 kilometrów. Dalokowet drogu pełnych autu wiedu ruty miazy drugim przez błota a przyrodny park Żłobin Dołu.

0: ale také nižné pši sprievy a nesy sú žiel teje drogoveje seši. Sprievianská kelasovarská šťažka a šťažka odra nesa viedu za väčšie párt pesperomie riecných nasypov a stej asfaltirovaný. Kazimír Wieczorek jo już od ceściej uzgeniował dolną łużycu pekelasu.
1: Już od całego zachopinka są z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojasą, albo wandrowasz. Wiecie, że hove regiony we łużycy myśmy cesto w okolinie Deszny albo we Błotach kojasowali. Co tam wegen redne su riki albo czugi, żeśmy już se kupasz, kasz jo szopo, a tylko kasz nie o szopo, ja no jo wegen redne tam bysz. Ja, ho wužice da jo vegin vede golde, co jo vegin redne nen to, kaš jo tak šopo, vede hrotka, da jo slese dešna, mame taki flac, že ja a mej nan sme cesto juž jeli s krasom, to ne jo tak znate, tam je jo se kupaš, priveže, tam jo toš mocne cuženje vede teke, a to cini vegin vede šposa tam se kupaš. Široka to je to ne jo, ale jo vegin dve moka. Na jednom boce riki jo jedno čawa, pičkovici za luže, a na drugim boce jo vegin veden natury, tam nejo žen luž, nic stvarjene, a tam je napšal du šokno vegin zaroščone.

Naja, apen słuchak tomu jan lotce kupisz wedeśnie, a cestci sme teke duce, to smira prijavos, a my mamy szake drogi. Do tego smira, a gaszcome dali pen przez prijavos, do szmugojowa, do Birku, a pen zasi sliedk, drugi bok, przez prijazena, a naja, tam osem teke do żylowa, a pen zasi sliedk. Dokulasz tam jo riedne drogowanie mężno. To si derje jižo skalasom, jo. Ale nio szuzi asfaltirowane. Bok mi żyk, nio to tak. To jo tak mirne, tak przyjazne. Ta zelena barwa mi wesebnie spodoba. Ja, to jo wydychajuce, by ja groniwa. Za szyknych, za wesanaju, a za miestczanaju.

ulicujo Karin Čukova zdešna. Kelasoarske tury w Bramborskiej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiesz o pesperomie niegajsznych zeleznicowych cerów albo recnych briogów. Region bitujo 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku a szerokie płoniny lesu a gelu. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bituju więcej wetminia tu gerceczka tu krainu. Ta wieleraka geografia zmeżni o cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

Nejša korakše dožvienia na drogach a šťažkach cine túry vesebne. Cel riet mauch domov nízkych špú ulicujo ve staviznách regiona. Alode na dverach vábie raz opetaš produkty direktne pla producenta na miestne.

Gerkoła Kelasowarska-Szczaszka uzgeniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkoła tura na przykład i Olaszka Kelasowarska tura jadna pciżaścia kilometro dujka kraina Japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie gezinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wierha Pöklera pokazuje znanstwa ugotowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada po Pöklerowych śladach kelasują.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele som już o widział, wesemnie psi klesowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną a górną Łużycu ty psiecy se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery ta jo Łużyca, tam nastawają te kumszne gaty, beżko te diali redne byś, raz, jeszcze nic psiecy tak tomu jo, tak z wietrzego tam nie masz już se kupać, żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

kelasowanie mimo łuku lieso gelo a niewieczeje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisołaś luborasku kelasowarsku ścieżku. Ze zastajoneje zeleznicoweje cery Jozinsa nastała komfortabelnie utwariona kelasowarska ścieżka. 5,20 kilometru dójka do całego asfaltirowana gelna kelasowarska ścieżka zwiezuje picnio, turnu, psiłuk, jamlice a wajenstow. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugieje zawiny.

Ja, taki jedny cel jednego klasowania o naszej okolności o Hesie Buska, bo mieściańska góra. Ta jo w tej wielkiej luboraskiej goli niżi miast prawozom, a ty jo wielkiej lubicu, to jo wielkim daleko na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. Nasze starsze ludzie ju znają tu geru. Młode nic tak rzadko, aż ta gera leży na terytorium tego wielkiego zwucowaniścia, że jeszcze rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jest mygał tam, że już myśl. A nie, tu drogu tam namykać tylko nie jest

0: Ten tyženio tak daleko Serbski ludowy ensemble prezentuje we Bortach swoją największą produkcję. Co gaby riedne Bortawice nie byli? To przeszanie stajo litos na Borszańska nad spójstwą. Jeden bogaty przedezy szarp szizio na wejsny zwiedzień do Myszyna, a groni aż co we Bortach wielicku fabryku twarisz, tomu pak co moda wanka zadorasz. Ja, nie co się wy, to mityjskie, a weto kradu aktualne czojenie przepaść, musisz on to upasować. My ulusujemy jeszcze raz dwie kurce za Błoszańską noc powieścią, a to za prezentację tu sobytu. Musisz o jano wety gronić na to przeszanie. Błoszańska noc wetmijoga przecy przy Bismarckowym tormie, a kakie miestno to popszałem jo, kotary historyjski pomnik służy Żinca, ako miestno za Błoszańską noc, aber hinderskronjone, jo stoi ten Bismarckowy Turm gory, aber zwercha, to może schon nam pisać do redakcji przez e-mail, albo teke przez WhatsApp, a prijedne pszałe wete grono, do bydnio.
1: Wetkos, przeszania, piszcie nam pet 0151 jadnasczo 8 6 8 6 5 RBB,
2: serski program.

0: Ja, mam przeszanie za was. Z czołżynca już mieli wasz smartfon w ruce, a z czołż nasz używali ja, Google Maps, OpenStreetMap, albo drugą digitalną kartu. Z digitalnymi kartami już dawno się orientujemy przez świat, a coś na takie karcie nie jo, albo nie namakajemy, to ja, praktycznie nie eksistuje. Ale to ja taki już nie tak było, ako są karty jeszcze siściali. Na przykład, gdyż serskie mienia na serskich wioskach, albo miastach im nie są pisali w serskie rycy. Wed karto buzio wicze to grono przy serskim studijnym dniu we wesebnym, we okresnym Amsze we Baszczu. A organizatorka Uta Henschelowa wedszule za dolną serską rycę kulturu ta wie wici.
1: Kust taki studijny dzień ma trzy żele, dwa przednoska przece, za stawisne politiku albo ludowiedu, a jeden rycny kurs. A wicze w Baszu są sobożywacze wed Serskiego Instytuta Duce. Prydny przednosk jo z metom Nowakom, wen jo pisał nowy knik z titulom. To jo dwójki titul wed Skultetusa aż do Wikipedia konstrukcja niemsko-serskiego terena w kartografiskich opisowaniach wed 16. aż do 21. stolesza. Wenn ihr könnt mir viele, viele auslegen, neue Informationen, aber wenn du schon wieder beschätzt hast, und dann drüge ich beschätzt noch, ich hatte mir serske Elemente ritzen in der Kreine, da in der Wusitza, referiere was, du schon Simon Blum und Ivan Blakely, wenn beschätzt noch, schon war Thema serske Elemente ritzen in der Kreine, da in der Wusitza, wenn ich beschätzt habe, ist ja auch eine Opisowan, ja, wenn Miestach, aber Gemeinach, da in der Wusitza, takke Pommes, Minione Linguistic Landscape, a Referenta, Bujotej, Przedstajisch, Nintechny Stau, Togo, Usliženja.
0: Ja, den Tschechischel, den Przelsia Utahenschelowa sama, to Bujo, epon mały serski kurs, usmejone na to, ja, coś w zastojnstwie, albo w amtach tak trebaš, ako sobożywaš ja ważne Vokable, rätsle Floskle. Ja, za nas to gronni opytajmy doch raz, przyjdujcie raz w amtsche, w baštu, nikogo struwisch na serske, no. Zawieszcie, że są takie szykne, drugie zajmowane, przepszosone, wicze, wet zegarzewiszych do dwieju wetpłodnia, we okresem amsze we baszczu, a obzielinie jo dermotne.